Sonte nko aminao. Ngamo voatery ho faly aminareo, ho faly aminao, ireo olona mifanerasera aminao, miara-miasa, miara-mirevy aminao, miara-misakafo, na mifaninina miara-mivavaka aminao. Tsy voatery ho faly aminao io. Enao e.

0: homos li manao ty ho savaiko.
1: Anao ty malasadala, sy matoky valera.
2: Vive la Radio Sofia.
3: Alfa se kulle ile mangan jal kupit ki jat